Adom ne asomdwoe fi agya Nyankopɔn ne Awurade Yesu Kristo. Enka ɔdɔfo a wutie me ɛna nɔpɛ yi. Ɛwɔ asɛmpa 94.7. Anɔpɛ yi menkyeade biara mede kyea wo ne nnɛ nso mede kyea wo ne sɛ adom ne asomdwoe. Nia ifri agya Nyankopɔn hɔ ne Awurade Yesu Kristo hɔ ɛnka wo ɛwɔ baabi biara wotie meɛ menim sɛ Awurade adom ɛnɛ nso wo ho yɛ paa sɛnea me nso me ho yɛ yi Lamentations ɛka asɛm bi a nkurɔfoɔ adi ɛsae adwom ahodoɔ adwom no mu bi baako ɛyɛ mekae sɛ presby mmakuo de ɛsae wɔ nnwom ɛyɛ yehowa nadɔyɛ enti na yɛnwie saa ayɛ Oh, eye, Yehowa, nadoa.